Siek ou Stapilem Nasiek, Labyrinthe. Podru Viech Stroni Prozestre Nizobachilam, Kumo Jemusa de Volnu, Kutam Noego, Labyrinthe. Obox Klopus Posi Uchuzet Kaviorem Klamovim, Kaviorem Klamovim, Obox Tak Chasse Gozed Radosi Chaski Ego Klopka. Obok Niej Radonich, Doroslich W. Tojvid Vernij, Okolisi Inatilak Katedri Gras, Rosechet Lempos et Jedziniek, Gzibawila Sifontana, Amlodich Loviek Machal Biblia Eko Mamrochild.